beno, ni bakine bai khoi feolo. No one la la je ande kham. Khamay ande kham kham. Kham kham ande kham le. Kham le ande dego. Dego ande gis. Gisay ande wax.